0: Tenho um desafio para ti, Zig Zagger. Ouve lá esta e tenta não te rir.
1: Quando é que os americanos comeram carne pela primeira vez? Quando lá chegou o Cristóvão Colombo. Zabe, zabe, zubi, zubi, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe, zabe